Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i po tym zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: TOT program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianek słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Skup speka spekota, tak można nazwać to, co się teraz aktualnie dzieje w studiu Radio LMFM, z którego dnes na żywo wysyłam tot program Słowo Wycia. Za to sam znate, jak to jest. Dobry wieczór, dobry den, kiedy słuchate powtórzenia, a kiedy słuchate na żywo, to dobry wieczór. Demko Trochanowski z tej strony, znaczy demko@lm.fm i program Słowo Wycia, znaczy to języku i na językach. Od razu podziękuję za bars. Wielką waszą aktywność z ostatniego czasu, my sobie pobesidowali, fajnych paru dźwidań jem dostał, my sobie ich rozobrali. Takich już to już może tak uzbyli w Słowo Wycia, ale zdaje się mi, że może i wartat do nich wrócić, da jak i dopełnić i jeszcze omówić. Za to nie będę już teraz czekał. Lem wuczu toto, to wse na początku, znaczy nasz azbukowy, muriankowy dżingiel. No i pidemy sobie do naszych tem, które ste prysyłali.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchel.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcz jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

I wracamy do Słowowici po naszym dżingli, a od raz powiem, o czym będę teper, bo jak wstydnę, to jeszcze będę o inczy. Ale na pewno do tego, co było tydzień temu, koledzy się mi polubiła taka, takie powiedzenia, że dobry furman i na miejscu nawertać, za co ja na miejscu nawertam do poprzedniego programu. Dnes myśliwali o takich formach, jak czoho i czom, a desy tam przynachodzi się już rozwinuło w to, że do czom już nie dodamy tej osobowej od czasosłowa byty tej małej czastki skoroczonej M albo S, a do czego dodamy? Czohom to zrobił, czohos to zrobił, zrobiła i tak dalej. I przy nachodzi toho M czy S, które dodajemy w pierwszy i drugi osobi tu jak raz minułego czasu. Takie zwidania desy tam przyszło i też fajnie sobie podyskutowali na to temu, co absolutno wsiady w reczeniu można dawać to M i S po własnym. No i tu je musi, a tu próbaczcie jeszcze tu druga część tego zwidania. Jak się ten proces nazywa? Zacznę od tej pierwszej części, chyba najbardziej, za to że tu już powiem, o czym sobie besidowali na fonii, tam na backstage'u, jak to besidują, na mailach, że tu trzeba rozdzielić takus polski mechanizm tych kinciwok i lemkiwski mechanizm tych kinciwok, bo jak znamy, zresztą o tym jeszcze powiem, nie wse oni się pokryła i to historyczne, oczywiście one są dost blisko, ale systemowo takus inaczej chodzi. Inaczej diut. No i tu myślę o tych formach, jak zrobiłam, które idę od zrobiła, jem, to dawno cię nie widził, albo nie widziła. I tu jak raz pomaleńkę idziemy do tego zwidania, czy wsiady w reczeniu możesz dodawać to M. Znaczy w każdym słowie, nieważne, gdzie ono stoi. Kiedlem ma je własnej na kince, bo to dawno cię nie widziła. Możesz sobie porównać, dawno cię nie widziłam. Dawno cię nie widziłam, albo dawno cię nie widziła. Ty spiszą i tak dalej. No i to ta forma, jak raz tu może na chwilkę ciż na pewno, jak się ten proces nazywa. Ja próbowałem gledać, jak mi się nazywa, to się mi zdaje, że to są, kiedyby da komu to było potrzebne, to są osobowy aglutynant. Tak to się śmiesznie nazywa w językoznawstwie. I to są wszystko to kontynuacji dawnych form tego pomicznego czasosłowa byty, który kolesy mali formu zrobił jesm, zrobiła jesm, tak? Zrobił jest, zrobili jesmę, zrobili jeste, tak? One kolisy zwuczali, aż one się skorytyli najpierw do zrobił, zamiast jesm, czy zrobiła do jem, jest, jesmę do sme, a jeste do ste. I taką mało to ewolucję. No i tu na pewno trzeba powiedzieć, że to aglutynant, różni moż by ich powiedzieć, osobowy enklityk, tam zależnie jak na to smotrymy, to małe cząsteczko M i S, jak sme sobie powili, może dodawać w reczeniu lemtoud, może ich perestawlać, ale lemtoud, kiedy dane słowo kinczy cię na własny, O, A, I, E, U. Večerium iu. Večerium iu. Tam na u pomiach po joci się kinczy, večerium iu. Ale już nie powiemy inaczej. O czym może już wypereżam ku temu, że večeriu iu. I co tam dalsze? Tam na kinczę się drugie słowo na własne i za to już nie schosnujemy tej korotkoj formy. Za to, na to zwidania, ty możesz dostawić po każdym słowi jakiś się kinczę w reczeniu na własnej, no odpowiem, że raczej nie. Spostrzegł taką prykmetu, taką właściwist, że zakinczenia danego słowa na własnej,
To raczej taka fonetyczna wychoda, ale nie wystarczy do tego, żeby wsiadę, może to M, C, S postawić. Za to wezmę sobie to reczenia dawno nie była doma. Które idę od dawno, jem nie była doma. Możemy z dołową formą czasosłowa byty powiedzieć dawno jem nie była doma, albo dawno nie była jem doma. A w tej skoroczeniej formie mamy dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. Ale posmotmy sobie na to poslednie słowo w tym reczeniu, doma. Ono też się kończy na własnej. Za to spróbujmy, kiedy może by było dostawić to M, które pochodzi od jem do każdego słowa w reczeniu, które kończy się na własnej, to w takim porządku tego reczenia byśmy mogli uzyskać dawno nie była domam. No i tu już pewno czujecie, że to raczej tak chyba nie będzie. Czom tak jest? No bo posmutne sobie, tak, że to nienaturalne jest, takie błudne, no za to, że to poslednie słowo się mi zdaje już jakosy, tak kiedy douczymy do niego to krótką formę jem, to już nie będzie tak dobrze zwuczało. Za to z posteriu jem, że zdaje się mi może go dostawlaty w reczeniu. To jeszcze dumam, że jest do prowirinia na bilszej bazie, czy tak faktyczno jest, ale toż, to jem z tych za, na, no, paru na cecioch premierach prowiryty wychody mi składa mi się do toho, że kiedy byśmy to perestawili, dawno doma nie była, dawno domam nie była, byłoby w porządku, kiedy to doma by stojało przed czasosłowem. Dawno doma nie byłam, ciszy by było okej. Okay. Ale kiedy to słowo, które stoi już w myśli o porządku uczenia, które stoi już po czasosłowie, zdaje się mi, że do uczenia do niego tej cząsteczki M aglutynantu, jak my sobie już powili, będzie zwuczało bardzo sztuczni, naturalni, a okrem tego niech to tak nie chwaryt. Posmutmy sobie, posłuchajmy takich rzeczeń. Dawno nie była domam, wczera wernął domium, no tam już nie, to już zdumuju, bo tu nie własnego. Ale długo czekała na nehom. Absolutno bez sensu. Długo czekała na neho, długo czekałam na neho, albo to neho musiła, które stoi już za czasosłowo, musiłoby, to jest dozwolone, musiłoby być przed czasosłowem i to by było długo na neho czekała, albo długo na neho czekała, albo długo na neho czekałam. I tak zależność, taką właściwość może, która się zrodzić neodołucha w pryncyp, kiedy zacznę bilsze tych rzeczeń rozpisywać, zdaje się mi, że bude jak najbardziej prawilna i jak najbardziej dobra dla ucha. Co to znaczy, podsumujuczy, że i odpowiadajuczy na to zwidania, cytotu enkrytyczną czastyczku maleńku z pomicznego czasosłowa byty, znaczy z jem i jest, to tu skoroczeną czastyczku moż w reczeniu dawaty wsiady, odpowiadam na teper ni, nie moż dawaty za to, że ona po prostu nie zuczyt i nikt to tak nie wysiduje, a kiedy na kolim powił, że wsiady lemże by kończyło na własnej, to tu już weryfikuję to, że kiedy jest za czasosłowem, to ono nie będzie zwuczało. Zresztą
Kiedy byśmy sobie tu jeszcze zrobili w kurs to, co ja przybyło już sztucznie robyty, bo tu nie analogii pomiędzy polskim językiem, albo nie pełną analogii pomiędzy polskim językiem czy cycylem kijowskim językiem, za to, że wspomniłem o mużskim rodzie tego minułego czasu. To znaczy dawne to jest, które w nas przeszło do jem i do jest. Jak znamy w polskim języku sud, taką normalną, fleksyjną formę, zrobiłem, poszedłem, mówiłem. Zrobiłeś, poszedłeś, mówiłeś. No i tu jak raz toho pryncypu nie schosnujemy w lemkiwskim języku, o tylko, że naszą formę, ja zrobił, ja piszą, ja gwarył, one nie kończą się na własnej. Spostrzeżcie to, że jednak taka forma, choć już czułem tak, zrobiłem, gwaryłem, robiłem, besiduałem, absolutnie trudny zwuczat i sud nieprawilny, absolutnie nieprawilny, to sud dosyć wielka kalska z polskiego i stojat w sprzeczności z tym pryncypom, o którym my besiduwali, że to maleńkie, enkrityczne, czasteczko pochodziacze od jem i od jest, możesz douczyty do słowa, niekoniecznie do czasu słowa, ale możesz douczyty do słowa, które stoi przed głównym czasosłowem i kończyć się na własnej, no ciż w zapisie, ciż na jotu, besiedłowiem o tu o wieczerium iła, ale tu już kiedy sobie oduczymy od wieczeri to czasteczko krótko zjem, tolem wrzeńskim rodzi budemy maty. Wieczeriu jem iła, znaczy wieczerium iła, albo wieczeriu iłam, a w mużskim rodzi wieczerium ił, ale wieczeriu jem ił i nie będę już trzeciej tej możliwości za to, że ił to czasosłowo w mużskim rodzie w minułym czasie kończy się na so własnej za to, co wychodzi z pryncypu, z tego najgłowniejszego pryncypu, gdzie możemy to czasteczko dostawlać to tu jak raz toho zrobić nie możemy. I co tu jeszcze bym powiedział takiego, na co tu trzeba uważać? Otóż trzeba pamiętać, że nasz lemkiwski rosyjski język, jak etymologiczno-schidnio-slawiański, ma tu jeden taki możpowisty problem i się mi zdaje, że jak raz to jest perenykania z zachidnio-slawiańskich języków, z przyczyny sąsiedztwa tych języków, z przyczyny też asymilacji takich form w minułym czasie, o których możemy powiedzieć, dla których waliat jajem, że nie je jajem. To znaczy, ja był, albo był jem. To znaczy, że czom tak jest? Bo historyczno i systemowo to ja był jem, znaczy to ja jem, ono systemowo pidozrene, bym powiedział tak. Za to, że zawerszat w sobie możesz powiedzieć dwa tak pokazateli pierwszej osoby. Znaczy ja i jem. Tak? To znaczy to też odnosi się do domeny. No to ja był jem w tej formie możesz powiedzieć dwa razy, dwoimy to pokazateli pierwszej osoby. No i za to nasz pierwszy gramatyk wskazywali na taką formę jak ja był jem, ja była jem, jak nieprawidłny. Znaczy może być albo ja był, albo był jem. No i to jest bardzo logiczny układ. Ja był jem, była jem, było jem. To są to te prawidłowe formy.
posmotme sobie na wruczanie duch nowicza, który pisze, ja Rusin był, jestem i budu. To jak raz jestem, to ta starsza forma. Ale to nie jest tak, że ja Rusin był i win tu źli, to pisze. Znaczy, że ja Rusin był, ja Rusin jem i ja Rusin budu. Ale tu jest kusiczka incza sprawa. To ja razem z był, albo ja razem z jem, albo ja razem z budu, to ona nie nese w sobie lem toho zdwojenia. To znaczy, ona jest zdwojena, ale tu idę bardziej o takie podkreślenie. Ja Rusin był, ja Rusin jem, ja Rusin budu. I zdaje się mi, że jakby z mnie to nie posmotili, to jednak to ta forma daku z zachodnio-slawiańskich języków nam perenika do lemkiwskiego. Do lemkiwskiego, możesz powiedzieć, systemu do lemkiwskiego języka. Za to na roboczo bym powiedział tak, że najbardziej idealna, prawilna forma jest ja zrobił to. Ja kupiła to. Ono śwityło długo. Znaczy, słońce śwityło długo, ono śwityło długo, my zrobili, wykupili. Zresztą tu trzecia osoba, nie znam, na co im dał, ale wezmę sobie, ja zrobił, ja kupiła, ty zrobił, ty kupiła, my zrobili, kupili. I tu jest jasno, mamy odniesienia do osoby ja i forma minułego czasu dla tej osoby. Już nie dwoimy tej osoby, nie podkreślamy dwa razy, albo nie informujemy w reczeniu o dwa razy, kto waryt, że ja zrobił i jem. Możemy zrobić, ja zrobił jem. Ja kupiła jem. Ty zrobił, to albo zrobił, jest. To kupiła, jest. Albo kupiłas, prosto. My zrobili, albo zrobiliście. Wy kupili, albo kupiliście. I tu, oczywiście, besiedujemy o świecie idealnym, jak już im powiem. Bardzo często w besiedzi, przede wszystkim w besiedzi, idę nam do tego, że dwoimy to na wzór polskiego języka. Tu jak raz to ta pomiczna, to forma pomicznego czasosłowa byty, co prawda nam budę się dwoiła. Bardzo często ja kupiła jem, ja kupił jem, ty robił jest, ty robiła jest. No i to lekko zwłóczy tak, jak to zdwojenia. Za to, jakbym mał podsumować to tu dneśniu temu, jak raz to tu temu toho zdwojenia i wszystkiego, co się odnosi do tych enkrytycznych, maleńkich, skoroczonych form od pomicznego czasosłowa byty, powiedziałbym najbardziej literacko, trzeba wybrati ja kupił, albo kupił jem, ty zrobiła, albo zrobiła jest. Co jeszcze bym dodał tu do toho? Ale znam, że ten język idę do peredu, bardzo często się misza, bardzo skoro się asymiluje, za to tu mamy poczasty syntaksys i fleksyjne kinciłki, tu będziemy maty ten problem i wse będziemy się boroty z tym, że te formy, które są dost podobne w polskim języku, będą tu wchodzić nam do lemkiwskiego języka w podobny sposób, choć tak jak im powiem na samym początku, że historyczno to był to sam proces i w polskim i lemkiwskim języku, ale systemowo już dakus inaczej włączył to krótsze, enklityczne formy pomicznego czasosłowa byty do lemkiwskiego języka i do polskiego języka. Toż, jakbym to jeszcze tak na zakończył. Ja zrobił dobry.
albo zrobił im dobry, ty kupiła sukniu, albo kupiła jest sukniu. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Neue Form zrobiłem. Neue Form chodyłem za to, że forma mużskiego rodu w minułym czasu kinczyć się na robił, chodył, znaczy tam neje na kinci własnego, za to nie dodamy tam tej maleńkiej czasteczki skoroczenej zjem. I jeszcze trzecia riczka, która wychodzi z dneśniego zwidania, czy wsiady, moż stawlaty to tu małą czasteczku, skoroczeną czasteczku pochodziaczu od pomicznego czasu słowa byty. Na skoro możu powisty, że nie, bo kiedy aż i słowo, do które się kińczy na własnej, ale stoi za czasosłowem w ryczeniu, to już to nie schosnujemy. One musi być albo peret, długo cię czekała, albo długo cię czekałam, ale kiedy jeszcze dodamy doma, to już do doma na kińcy nie możemy dostawić tej skoroczonej formy jem. Chyba, że to doma si przestawimy peret czasosłowo, to będziemy mati długo doma cię czekała. I to już będziemy mati wszystkie pryncypy przy sobie i znamy, kiedy dostawić jem, jest w skoroczonej formie, a kiedy macie jakieś zauwagi. A ja pani Darii bardzo dziękuję za to zadanie, chyba jem na początku powiem. Trzymajcie się ciepło, piszcie na demko@tlm.fm jak najbardziej w takich, a i w innych temach. Dziękuję serdecznie. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianek słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: program powtarzamy.
1: Nowiny Radia Lema FM.
2: Jest poniedziałek, 22 czerwca 2023 roku, a na nowiny Radia Lema FM prosit Olena Stefanowska. Stoła rzeszenia Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczną warsztatę dla żyteli niskiego beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokajuczych prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy między innymi o tym, gdzie hladety informacji o planowanych inwestycjach, jak prowiryty planistyczne dokumenty, jako instytucji odpowiadają za pojedno rzeszenia, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać uczest w konsultacjach, jako możliwości działania mają żyteli, kiedy dasz to rodzić ich wątpliwości. Będziemy pracować na konkretnych przykładach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachiów. Podzieje odbudę się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junia w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy na tym, jak będzie wyglądała nasze okolicie i niski beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztaty są bezpłatne. Podzieje finansowane z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junia. W związku z organizacją tego dnia sportowej podziei Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bielanku, Nowyciu i Odorne do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Śnitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żyteli i szoferiów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińciom tego tygodnia w Krynicy odbuda się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podziei jest Małopolskie Województwo. Organizatory podziei przygotowali różnorodną trasę według sandecką i niską beskidom. Największą wózłą będzie Krynicka Sotka, trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 m. Oprócz tego w programie znajdzie się różnotowarzyszące podziei i atrakcje naprawione na obzarających i rodzinę. W programie znalazły się i biega dla dzieci i młodzieży, ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junia w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projdzie wyjątkowa stricza, besida, że tokała będzie aktualnego stanu kultury i języka lemkiu. Będzie ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prysutnością lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W besidzie wezmą uczest Oksana Graban-Lichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juri Staryński i Michał Szymko. Podziu powiedzie dr habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba len pobrati darmowo bileto dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli, została forma prysutności sztuka lemki u karpackich Rusyniu. Przypominamy, że będzie ona wkazywana w Warszawie jeszcze lem do kińcia tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia Lema FM.
3: Prejdź i ty na rusyńską watru.
0: Днях 10. аж 12. юла в Малім Лепнику отбуде ся вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованнім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постарана і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszudzania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Dobry wieczór, szanowni słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LM FM na żywo z PIT warszawskiego studia Radia LM FM w dzień 22 czerwca, junia 2023 roku. Witam was kraśni, zaczynający wieczorni blok na żywo. No i pełno się dodumujete, że kiedy to czerwiec, to pomaleńkę przybliżamy się ku tomu, że to już dwa ostatni tyżni moż powisty w wielkim skoroczyniu. Dwa pitora ostatniego tyżnia, pitora tyżnia kolejne wysłamy na żywo, po czym wertamy jeszcze w sierpny, a weresny odraz. Czom tak jest? Za to, że zaczyna się lito, zaczynają się wakacje. I za to wertamy do was pociem. No ale to jeszcze pitera tyżnia, ja wam tak przypominam. A też przypominam, że program Trzy świty budeme vesty to tu noci już godzinu do 9, a po 9 godzinie stretymy się my zas wszystko razem. Nadiju się, że wytrzymate ze mną do 9, a i po 9 budeme się stryczaty w programie Słowo Wycia, na który już teper bar skraśni. Proszę, to znaczy, że chyba mamy już to poryszone, kto, de i jak, o kotri godyni i czom, toż pomaleńkę budeme zaczynaty. Za to już chwilku, o chwilku się czujemy zaraz.

To była Kulbaba, my wracamy do studia Radio LMF Amin, programu 3 Świty 22 czerwca, junia 2023 roku, jaki jawlacie 173 dniom toho roku w rirojańskim kalendarzu. Do końca roku staje 192 dny, a w julijańskim kalendarzu analogiczną mamy odniaty 13. To był 9 dzień czerwca, junia. Dobry dnes za zachodnim stylem świadkują Flavii, Inokenti, Joan i Toma. A za schidnim kalendarzem dnes jeszcze śmiło możecie dzwonić do Aleksandra, Aleksija, Joana, Kiryła, do Maryi, do Marty i do Tekli. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze takie międzynarodowe prazniki, jak na premier światowy, Den Bitla, znate pewnie to auto z oznaką Volkswagena, to po angielsku World Beetle Day, ustanowiony w 1925 roku w czasie jednej takiej wielkiej międzynarodowej stryczy lubiteli Volkswagena jak raz z tego modelu. To dnes to świat. Okrem toho dnes z angielskiego to bude World Rainforest Day, znaczy den świtowy, den deszczowego lisa, wstanowiony też przez non-profitową organizację i świadkowany jest od 2018 roku. A okrem toho, kto dneska świadkuje? Republika Kongo, Den Armii, w Salwadorii Den Uczytela, na Haiti dnes Den Prezydenta, Chorwacja świadkuje Den Antyfaszystowskiej Borby. Co jeszcze mamy w Kolumbii? Den Adukata, Dia del Abogado. A Latwia świadkuje Den Pamiaty Herojów. My dnes jeszcze nie zaczynamy świadkować, to ja przypomnę, godzina 8, minut już 22, bude w nas w Radiu LM FM. Słuchajcie, te świty, do jakich wernu już ciłko mam dała pomóc.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Tak, wracamy do studia. Zas idziemy do toho, co się podziało 22 czerwca. W świecie 431 rok zaczął się z Sobir w Efezji. To w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to zgromadziło mnie w episkopii przede wszystkim. To było, że jak raz sklikane przez cesaria Teodozyja, że był w Efezji przez 2 miesiące dyskutowano nad organizacją, nad procedurami, nad tą dusznią teologią. Następna spowiedź, 1334 Rick Rembrandt ożenił się z Saskią van Ellenbruch, no i od tego momentu ona stała się jego muzą. 1375 rok angielski król Karol II, Charles II założył obserwatorium, królewskie obserwatorium w Greenwich, jak znamy. A Greenwich był zerowym południkiem i od tam Alesia też rachuje czas. To godziny, że jak litamy samolotem, to suda bo do peredu. Albo do zadu. 1812 Rick to Napoleon Bonaparte ogłosił wojnę z Rosją. 1846 Rick w Ameryce taki jeden pan ogłosił, a nie, to nie w Ameryce, to w Europie było, ogłosił patent, albo otrzymał patent na, można powiedzieć, tak duchowe instrumenty. To pan Adolf Sachs wydumał takie instrumenty, które były nazwane od jego nazwiska, znane jak saksofon. I od razu by się dojął, że to belgijski pedagog był i konstruktor, probaczcie to nie w Ameryce. No wszystko mocy doty w Ameryce. 1889 Rik, to już niemiecka imperia, w kotri pierwszy raz w Europie, pierwsza država, jaka w Europie wywała pensję, emeryturę, znaczy, że na stary skiedach to był w takim systemie, mich dostawaty grosze od država. No i przeskakujemy do 20. stulecia, do 1983 roku, do Organizacji Zjednanych Nacji, były przyjęte Zachodnia Niemiecka Republika i Schodnia Socjalistyczna Narodna Republika razem. 1986 RIK w Kanadzie, Kanadyjska Izba Gmin, Parlament zniosła karę śmierci. Co jeszcze możemy powiedzieć o dzisiejszym dniu, kiedyśmy już też to powiedzieli o Niemczech, to może idziemy teraz do Berlina i do 1990 roku. W Berlinie był demontowany graniczny przechód, taki w serdeni Berlina, win jak symbol, jak taki, jaki był z tamtego czasu, win dalsze istnieje, jak obiekt taki, może powisty, jak znak czasu, może tak to był w Berlinie, widział, by się tu o Checkpoint Charlie, to jeden z tych granicznych przechodów, który puszczał, albo nie puszczał najczęstsze ludy po medrze w samym centrum Berlina, po medrze tą tak małą enklawą, co się nazywała Zachodni Berlin, a resztą schodnich Niemiec. To do dnes tak wygląda, jak taka baza, może powisty, dost ciekawa. Rekomenduję dla tych, co nie byli tam jak raz w Berlinie, żeby to widzieć. 1996 rok, idą dalsze tu do podii związanych z dzisiejszym dniem. Aha, była wydana gra Quake. To już jojka, to już mamy teraz 30 roku. Kto żył w tamtych czasach pełno? Kiamit, oż to idę. No i jeszcze może jedna podia sprzed 4 roku na wschodzie Afganistanu prochodyło zemletrasienie i w rezultacie tego zginęło ponad 1000 osób, to 4 roku temu. W nas 1:08:33 ja was zaproszę na muzykę.

Bardzo się lubi ta śpiewanka, udaka z Pit Karpackiej Rusy. A minęło 20 minut do 9 godziny, za to wertamy do studia rozrytego jak w pekli, no ale dobry, tak musi być chyba w Litwie. Idziemy do rusyńskich rocznic związanych z dzisiejszym, wczorajszym, przedwczorajszym dniem i od tego ostatniego, co im wyminęło, ale pierwszego za poriadkom. Się odniosło 20 dnia czerwca, junia, urodził się w 1795 roku Dionyzy Zubrycki, to rusyński publicysta, to rekotolicki świeszczennik, malar, poeta i sospilny dziacz. Studiował prawo na Akademii w Koszyciach i w Pradzi. Tiż był członem Ruskiej Narodnej Rady w Starej Lubownej w Priaszowie. Pracował tiż w Użhorodzie i był jednym z osnowateli rusyńskiej rekotylicowej szkoły w Priaszowie. To tiż spił organizator pierwszej rusyńskiej narodno-kulturnej wystawy w Priaszowie w 1927 roku. W mer Dionizy Zubrycki w 1945 roku w Priaszowie. A narodził się to hojemne spełnił całkiem niedaleko w okresie Sabinów w Daczowi. Z sobotnim dniem tiż data związana z 1911 roku, kiedy to wrodził się w Becherowi Aleksiej Farynycz, to pedagog, pisatel i publicysta, był uczytelem medzieńczyma w Użhorodzie, w Mokaczowi, w Chusti, w Priaszowi, w Bardyjowi. Molegany przez komunistyczne władze w 1955 i 6 roku po sfingowanym procesie był poniewolony i kiedy go wypustili, był dalszym wychowawcą, był uczytelem w Sabinowi i na Priaszewskiej seminarii w Priaszowie, w mer w tymże Priaszowie w 1991 roku. Z wczorajszych rocznic przypomnę datę narodzenia Andrzeja Ligi z 1947 roku. To ta osoba, która w rusyńskim ruchu po 1989 roku była uczestna. Tiż był przy początku okruchowo stała Rosyni Słowacji w Priaszowi, był zresztą jego przedsiedatel. Co jeszcze z sobotnią datą związana data śmierci z 1988 roku, teper choć idziemy do Odessy na Ukrainę, to besiduju raczej o Lemkowini, bo na Lemkowini się wrodył, to Trisbier Wasyl Szalajda z rodem z Bałtianki. Znamy na pewno wiele, tam była narodna szkoła rizbiarstwa w Bałtianci, w Wilci i w okolicach i w Bałtianci, jak raz w 1922 roku na Lemkowini wrodził się Wasyl Szałajda, rizbiar w drewi, przede wszystkim w tym płaskatym stylu i w takiej okrągłej rizbi skończył szkołę w Sanoku w 1939 roku, a w 1945 roku wyselony na Ukrainę. Tam, jak im wspominał, do Odessy, tam większy czas swojego życia prożył aż do 1988 roku. No i jeszcze może dzisiejszy rocznik, tak? Dwie daty śmierci z 1829 roku. Wydatnej persony być to Petro Lodi, jaki wrodził się w seli Zboj, a to już wschodni regiony Priaszewskiej Rusy w 1764 roku, a w mer 22 czerwca, junia 1829 roku, tam w Sankt Petersburgu, jak profesor tamtejszego uniwersytetu, ale to ta jego profesorska droga, moż powisty, była dost doła i ryżna, ponieważ po swoich studiach w Wielkim Waradynie i
i w Lwowi, tam w duchowni seminarii, się wczuł petrologii, został profesorem w Lwowi, pak był profesorem filozofii i matematyki na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Pak po tym dopiero w 1903 roku odeszł do Sankt Petersburga na tamtot uniwersytet, aż i był na tyłko mąż powisty progresywny, że ho kusiczka tak zaczęli pacyfikować z jego tuma filozoficznymi poglądami. Zresztą tak się tym wszystkim tłumaczył, że to jednak to filozoficzne rozdumowania, choć i może progresywne i może mało popularne. I jak już im powił, wmarł w 1929 roku w Sankt Petersburgu, ale znany był i jego syn, operowy śpiewak, i wnuk tiż petrologii, jego wnuk był znany i sceniczną karierę zrobiła też jego diłka, znana kameralna śpiewaczka. I jeszcze jedna

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Kragi wiertem do studia. Teper z chwilą, z prognozą. Idziemy do Gorlic, 22 gradusów jeszcze teper w Gorliciach. No i najbliższa nicz, może powiedzieć, będzie teplisza w Gorliciach. Temperatura niech padę niżej 18 gradusów, a najbliższe dni będą bars, bym powił, tepłe. To trzeba powiedzieć. Zaran do 26, tak samo jak i w Seredu, w czwartek do 28, 15 do 30, sobota zresztą cisz, w niedzielę do 33 i nie idą dalsze z dwóch przyczyn, że to te prognozy czasem się, czym dalsze, to nie sprawdzają, ale to aż strach i ty, to będzie dalsze, kiedy że już w niedzielę dojdzie do 33 gradusów i ciły to czas będzie bars, ale to bars tepło i duże słońce, to barże. Oto to mi idę. Idę do Polkowy, zde jeszcze teper 23 gradusy i temperatura nad rano padę do 13 gradusów, ale to te minimalne temperatury, one też będą iść w horu. Słuchajcie, co się będzie działo na zachodzie Polski. Tu na premierii Polkowiec, zaran 23, pak sereda 29 i potem idę po jedno dnie 33, 35, sobota 36. Niedziela, a w nocy temperatura będzie tak schodziła, nie zejdę ani poniżej 20 w najbliższy weekend, za to i w nocy ciężko chyba będzie spać, kiedy nie mamy klimatyzacji doma. Albo dobro z obok storin chyże albo hladił. No dobry, co się będzie działo w Prieszowi? Teper 23 gradusy, temperatura totaniczna, teper też najbliższej nocy bardzo wysoka, bo minimalno wpadę do 19 lem gradusów koło tej 4-5 godziny nad raną. Co jeszcze? Probaczcie. Zaran do 28, tak samo w Seredu. Czwartek 30, piątnica i sobota 32, w niedzielu 34. I ci cztery się spodziewały, że totaniczna temperatura będzie 100 razy wyższa w weekend, aż je około 20 gradusów nad raną. Co dalsze w Mukaczowi na Podkarpackiej Rusy, teper 25, to już dnes temperatura niech padę niżej 20 w Mukaczowi. Zresztą dnes był bardzo horiaczo do 34, a tu będzie rosło, to znaczy zaran 30, pak 31, 32, 34, w sobotu też 34 i 35 w niedzielu. Nie byłoby się działo o nicznych temperaturach, bo one analogiczne do tego, co się będzie działo w den. I możesz powiedzieć samo. Słońce, komlożka na piwniczno-schidnich Madziarach. Dnes temperatura nie zejdzie w nocy, ani do niżej 21. 21 będzie minimalna. I też będzie rosło od zarany 29, seredu tak samo, pak 4, 31, pak 33, 34 i 35 od poniedziałka do niedzieli. No to idą te pierwsze do ruskiego kerestura, ciekawe co tam. Chyba się mi zdaje, że najbardziej na południe w ruskim keresturi to inaczej najmniejsze 20 gradusów będzie nad raną, a od zarany to będzie tak, że będzie 32, 33, 35, 36 i sobota, niedziela 37 gradusów przy pełnym słońcu. No, czeka nas bars horiaczy. To już ten nadził się, że będę teraz z radią LMFM w to horiaczy tydzień. Dadę wcinie sobie sisty w uczy tej radyjko, telefon na słuchałkach albo dadę i odpoczywa tylem, żeby nie na pełnym słońcu. A to były tyle świty, by się dołał Demko Trochanowski i my będziemy się jeszcze rzucać. One dołucha po 9 godzinie. A za trzy świty, drogi radio słuchacze, teper wam bardzo kraśni. Dziękuję. Trzymajcie się.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Żele moły na moholny śpił. Motto. Wodu proszed jako suszu, jehypeckaho zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Prypił. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, ne smert. Chod żal, że jest iszą, domił ne diszą, za życia toho w śwititem. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, ne smert. Chod żal, żem ty ne wstych oddatej czesty za życia toho. Śwititem. Piśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. A nysia buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerwenijut w śniegu. A nysia osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, a nysia sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Piśń druga. Ždali my tebe na vatry, że kiedy jest pereszą tobą i wiatku, i kamu, i wyczehdu, ta san perejdes. Odtale z bortnogo bez kornutu, lem ruku protiahnuty do wapennogo tvoho. I był jest, brate, dobrym cię widził, na horbku pod jasenią jest siedził. Wse jest tu bywał. Budeś w neskinczynia, nigdy jest nie chodził, nie znał eszelonił, a tamto, tamto lem sonne widzenia. Piśń trzecia. I czy ty napiszesz,

Korzo. Informacji, fakty, komentarii na Radiu LMFM.

0: Jest wtorek, 23 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering, artystyczna współpraca, która trwała już długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzą jedną spójną historię o świecie Lemki, o pamięci człowieku i natury ta o duchowości. Według temu wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością. Tyszona woselenych seł, religijno symbolu, tradycyjne obliczenia, a dziś relacja człowieka z krajowidem Karpat. Wystawa opowiada o kulturze, która mimo historii woseleń furt żyje i chroni swój język, muzyku i duchowist. W Polsce na Uniwersytecie w Białymstoku otworzono nową naukową jedynicę Centr Doświadczeń Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn. Centr ma zajmować się naukowymi doświadczeniami, dokumentacją kulturnego dziedzictwa ta podporą współpracą między naukowcami i przedstawnikami mniejszyn. Z nagody otworzenia centru wczoraj 22 czerwca junia odbyła się pierwsza naukowa konferencja Nacjonalna i Etniczna Mniejszyna w Polsce – Współczesne doświadczenie kontekstu i perspektywy rozwoju. Podia zebrała wielu doświadczników, studentów i osób zaangażowanych w sprawy mniejszyn z całej krajów. Przypominamy, że jeszcze lem tożdeń możesz obserwować wystawę Formy Prysutności Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna do 30 czerwca junia. Dla tych, którzy nie znają, jest to pierwsza taka wystawa, gdzie publiczna dyrżawna instytucja w takim wymiarze wskazuje rusyńską sztukę. Znajdete na niej roboty najlepszych i najsławniejszych rusyńskich artystów, jak Andy Warhola, koryfeju rusyńskiej podkarpackiej szkoły malowania, Adalberta Ardelic, Josefa Bokszaja i wychowanki sławnego Oresta Dubaja, genialnych Jurija Nowosilskiego i Epifana Drewniaka, Nikofora, a dziś wielu profesyjnych i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar czy Północnej Ameryki. Od 1 czerwca junia do 9 lipca julia na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii. Skierowany jest dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą drżał karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturną różnorodność Karpat, historyczne procesy formujące ten prostor, a tak samo spielne i okremo tradycje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języka, a też zapisać się na fakultatywny lektorat lemkiwskiego języka, jedyny taki kurs na uniwersyteckim równi w Polsce. Zajęcia wedą naukowcy z różnych katedr i instytutów, między innymi filozoficznych, etnologicznych i religioznawczych, co daje tym studiom interdyscyplinarny charakter. W ramach napriamu wedena są te 4 nowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i za jej granicami. Informacje na temu karpackiego regionu można znajdę na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskou Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: No.
1: Co? Dobra? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przykłada.
1: Kukanesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

0: should be played at high volume.
1: Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak. Skład kacera, błąda, da. I chamy z rapom.

Drodzy słuchacze, dobry wieczór albo dobry dzień, bo może akurat słuchacie nie w takiej czasowej strefie, albo osłuchujecie to dotynok z podcastu i właśnie macie dzień, a nie wieczór. W każdym razie witajcie w programie Register Zabytków. Przed mikrofonem Natalia Małecka-Nowak. I tego tygodnia zrychtowałam dla Was osobliwość lemkowiny w skali mikro. Dumam, że już co raz męczę nasza lemkowina mat przed Wami tajemnic i co raz bilsze potrafię te oni powisty. A już na pewno dumam potrafię te duże bilsze dozryty, kiedy idę o najbardziej znane dziedzictwo lemkiwskiej materialnej kultury, znaczy się drewniane cerkwy. I w tym odcinku swoją uwagę zwernemy na jedną z nich. Wszak zaczął się nam nowy miesiąc, a każdą pierwszą i trzecią środę poświęcamy właśnie na cerkwy. Dnes wpisania na radiowej subiektywnej register zabytków, a tym samym meno zabytku Radia LM FM, otrzymuje cerkwę w celi Bogusza. Cerkwą oryginalnie pokroju świętego Dymitra Muczennika, woznesena jak grekokatolicki chram. Dnes jest to rymokatolicki kostel tego samego pokrowitela. Nicz przejdziemy do samej cerkwy, przyzryjmy się jeszcze początkom zeła i początkom osnowania parafii w celi Bogusza. W rokach 1480-1480 w dokumentach Bogusza podpisana jest jak Boguszyłka. Pak od 16 do 19 stulecia selo nazywają Boguszową, od nazwy Boguszoła, a pak nazwa przechodzi już w Boguszu. Selo lokowane było na niemieckim prawie najpełniejsze w pierwszej połowie 15 stulecia. Pierwsza zmienka pochodzi dokładnie z 1460 roku i jest to zapiska pro przywilej dla kmitiów z Boguszy na swobodne wyrubowanie drewa w lisach i wypasania hen chudoby. Selo podlegało pod niezagorodowe grybiuskie starostwo, a pak pod grybiusku tenutu. W 1785 roku Bogusza zostaje włóczona do kameralnego majątku. Seret starostił, a pak arendariów, jakie zajadżali meryńczyma Boguszom, wymienite może rody bobowskich, jeżowskich, buczyńskich, to w 16 stuleciu, pak jest Stanisław, a następnie Przecław Pieniążek, herbu od Woronż. W 17 stuleciu mamy Stanisława Lubomirskiego, w rokach 1718-1730 Fryderyka Józefa Denhofa z żoną Konstancyją. Pak wymieniacie jeszcze Tarkowskich, czy w rokach 1758-1785 rodynu Wodzickich. Jeszcze w 1544 roku Stanisław Pieniążek relokował Boguszu, tym razem lokowania proszło podla wołoskiego prawa. Skorsze selo było lokowane na niemieckim prawie. Winto Stanisław Pieniążek prodał sołtystwo w Boguszy Iwanowi Radzowi za 300 hryłen polskiej miry po 48 szerokich groszy. Przywilej na sołtystwo był wielokrotnie potwierdzany przez korolił aż do 1785 roku. Przywilej to był potwierdzany następcą potomkom sołtysa Iwana. Żytele Boguszy byli prawosławni, początkowo podlegali pod parafię pobliskiej Bilcarełuj. W 1327 roku pobudowano cerkę i osnowano okremu parafium. Z wyposażenia tej cerkwy ostała się ikona świętych Teodora i Dymitria z 15 stulecia. Teper znajduje się ona w Narodowym Muzeum w Lwowie. Fundatorem cerkwy był sołtys razem z ciłą selską hromadą. Pierwszym parochom był znany jedem z imienia otec Bazylii, jaki zakupił jeden man zemli na cerkę. Zemla to ta była zwilnena przez starostu Stanisława Lubomirskiego z wszelijakich opłat. Zaczął w ten sposób spadkową parafią, jaką zariadzali w rokach 1723-43 otec Michał Bazylewicz, pak w rokach 1748-64 otec Stefan Bazylewski, a od 1765 roku win znaczy otec Stefan Bazylewski razem z synem. W rokach 1767-75 parafia rachowała 412 wiernych, a już w roku 1786 wiernych było 568. W 1785 roku zaborczy własny pouczyli parafii w Boguszy i korolowi Ruski, ustalający siedzibę parafii w tym drugim seli. Cerkwa była wizytowana w rokach 1743-64 i 65. W 19 stuleciu znajdowała się w obszary muszyńskiego dekanatu, a po 1918 roku w obszary grybiuskiego dekanatu grekokatolickiej peremyskiej jeparchii.

Dnes zanimamy się w registrze zabytków cerkwą świętego Dmitra w Boguszy. Cerkow to tu pobudowano w 1858 roku, ale skorsze, nie znacie dokładnego roku, ale najpewniejsze była to druga połowina poprzedniego stulecia. Do poprzedniej cerkwi w Boguszy dobudowano nową łeżę. Kolejowy minionym roku woznoszono nową, starą rozebrano, leżąc jedynie łeżę, byty może leżono też i babinec. Najpełniejsze w 60-tych rokach tego samego wieku zrobiono w Seredyni polichromiu. Cerkow okrużono murom w 20 stuleciu. Ericznik Tarniwskiej Jeparchii z 1972 roku wymienia jeszcze występowania w chodowej bramki pomieszczonej od frontu. Była to drewniana, stopowej konstrukcji bramka oszaluana, kwadratowa, wkryta szatrowym daszką z bańką. Bramki tej teper już nie je. Kiedy chodzi do cerkwi, to w 1926 roku wymieniono drewniany dach na cynkową blachu. W pierwszych dniach lipca 1940 roku wyselano na zachodniej Polsce chosną atelię cerkwi. Skorsze w 1945 czas tlemki wyselano jeszcze do Radziańskiego Sojuzu. Cerkwi bez swoich prawowitych właścicieli przeszła w ruky rymokatolickiego kostela. Od 1951 roku pod opieką parafii w Korolewie Ruskiej, jakiej zmieniono nazwę na Koroleu Wierzyniu. Cerkwą świętego Dmitra w Boguszy jest orientowaną cerkwą. Nachodzi się w Seredyni Seła, po północnej stronie blisko drogi przez Seło, jaka prowadzi do Grybowa. Od zachodu, przed ohorodzeniem, mieści się niewielki placek. Chram stoi na płaskim tarasie na wysokości koło 1,5 metra nad poziomem drogi. Cerkowny plac okrużony jest kamiennym murem, zakreślającym obszar nieregularnego kolesa. Od zachodniej strony, przed hołownym wchodem, mur przerywają szerokie schodki, a od północnej strony jest przerwa w murze na przejście, jakie wede na Klewaneju. Po południowo-zachodniej stronie w linii murku znajduje się budynek bramki ze schodami, jakie prowadzą na drogę. Za ohorodzeniem dookoła cerkwi rosną paru dereł różnego wieku i gatunku. Dookoła cerkwi jest poprowadzony chodnik z betonowych płytok. Cerkwa w Boguszy to drewniana cerkwa o zrubowej konstrukcji z wieżą o stopowej konstrukcji z konstrukcyjną izbycią. Stoi na podmuriuci złomlenego kamienia. Dach łeżyczki i bania łeży pobyty są cynkową blachą. Na bańkach łeżyczok i łeży układaną skałalci w formie rąbił, jakie zachodzą na siebie jak łuska. Ściny obyty są gątą, natomiast izbycia łeży szalowana jest pionowo, jest też lestłowana. Czas prytwora wysunęna jest przed łeżu i wkryła do gątowej daszok. Pierwszy winec zrubu zrobiony jest z grubszych, sfazowanych bel, przez co tworzy osnowę dla reszty winciu. Płaszczyna ścin wewnątrz cerkwi wyrównana jest truchą. Czas ołtarna ma zrubową konstrukcję, ale bez ostatków. Ostatki widoczne są to w babence i chramie wiernych. Poława w ołtarii jest płaska z doszczok. Ściny ołtaria i chramu wiernych w wyżnych partiach są nadwiszane do seredyny. Tworzą zrubowe, tak zwane załomlinia, składające się z ukosu i pionowej partii, na którym leży płaska poława z doszczok ułożona na osi wzdłuż cerkwy. Do szkłania poławy nad babyncią przytwierdzone jest do piłperecznie ułożonych stropowych bel ciłakami. Łeża cerkwy woznosi się nad zachodnią częścią cerkwy niezależnie od własnej konstrukcji samej cerkwy. Konstrukcję łeży stanowią 4 pochylone ku seredyni nośne stopy, tak zwane świcy, przewiązane ze sobą odpowiednim systemem belok i usztywnień. Nadwiszana izbycia spiera się na wysunętych wyżnych ryglach łeży. Baja na łeży spiera się na niskim szatrowym dachu, wkrywającym izbyciu. Prytwór w przyzemni łeży ma stopową konstrukcję, z wercha obyty jest gądą, od seredyny jest pionowo odoszkłany. Podłogi w seredyni prawiciłej cerkwy zrobione są z doszczok poprybojanych do legariów kołkami z twardego dereła. Jedynie podłoga w prytworze jest kamienna, ułożona z wielkich płyt położonych bezpośrednio na zemlę. W drewnianych wychladach pomieszczono żelizny kraty. Ochołowne dwery do babyncia i do ołtaria są oryginalne drewniane na prostych pasowych zawisach, a zamkowych są skrynkowe. Ochołowne dwery do prytworu i ryzniczy są już nowe.

czujemy się zaś po muzycznym oddechu w programie Register Zabytkiu. Naszym nowym radiowym zabytkiem stała cerkoł świętego Dymitra w Bogusze. Cerkoł, jaka pobudowana była w drugiej połowie XIX stulecia. Ku z informacji pro detalną konstrukcję za nami, przed nami jeszcze zewnętrzny wygląd chramu i seredyna cerkwy. Cerkoł w Boguszy jest tridilną cerkwą, składa się z ołtaria, jedno chramu wiernych i babęcia. Przy ołtarii od północy prelicha do niego ryznycia. Wszystkie czasty są różnych szerokosty. Za chwilę czast cerkwy stanął lat prytwór z babęcią i uskyma składzikami po liwej i prawej stronie. Wszystko to te pomieszczenia mieścić się pod łeżą cerkwy, której stopy stoją w składzikach. Najszerszy jest chram wiernych, najuższy babynec. Oba pomieszczenia wozneseny są na planie zbliżonym do kwadratu. Kus wydłużony ołtar zaperty jest trybiczni od schodu. Seredyna ryznyci jest prostokutna, korotsza jak biczna ścina ołtaria. Z zołny to ta ryżnycia od schidniej strony została zamaskłana przez ukośne kontułania, jakie łuczyt naroża ołtaria z narożą ryznyci. W bryli cerkły wyokrymyty możemy trzy hołowny czasty – ołtar, chram wiernych i łeżu. Przy północnej ścinie ołtaria miejsce cię wspominana ryznycia, która wkryta jest płaszczynowym dachom, jaki stanowi przedłużenia płaszczyny dachu ołtaria. Dachy nad chramą wiernych i ołtarium są płaszczynowe. Nad pierwszą wymienioną częścią dach jest dwospadysty. Nad ołtarium dwospadysty perechodziaczy od schodu w tryspadysty. Dwa to te dachy zwieńczone są wieżyczkami. Wieżyczka nad ołtarium pomieszczona jest przy zejściu się płaszczyn dachu. Wieżyczka nad chramą wiernych zaś nie jest dokładnie pomieszczona na seredynie, a peresunena jest delikatnie ku schodowy. Dach nad chramą wiernych w wyżni jego partii jest peredłużony aż do ściny łeży i nakrywat odstóp medzeniom a chramom wiernych, sichajuczy kalanyciom koło 30 cm poniżej niżniego rantu i zbyci. W niżnych częściach szczytu dachu chramu wiernych widoczne są odtynki okapałych daszkił. Łeża o strzelistych proporcjach dominuje nad cielistą budowy. Ściny łeży nachylone są do seredyny, wieńczyt ich nadwiszana izbycia. To tu zaś wieńczyt bania, na którą składają się niewysoki szatrowy dach i pomieszczona na nim pobliższena łeżyczka o identycznej formie jak łeżyczkę nad chramą wiernych i nad ołtarium. Łeżyczkę to te mają baniastu czast, jaka pomieszczona jest najniżej,

Połowyni derewiany kordonowyk zyms, a nyżni rant zakinczeny jest doszką dekoratywnie wytynaną z motyłą lambrekinu. Obramonia wychladił, stanął lat prosty doszkę.

Seredyna cerkwy w Boguszy, naszej nowej radiowy zabytok, podzielona jest na trzy prostory. Ołtar, chram wiernych i babynec. Medze ołtarium a chramom wiernych ostale się alem reszty koleśnioho podziłu w formie trikutnych fragmentów ścin wyżnich na rożach odstupił z rantami obytyma doszką. Chram wierny i ołtar przykrywają płaskie połały operte na załom liniach ścin. W babynce natomiast połała jest czysto płaska. Medze babyńciom a chramom wiernych odstup jest na cił szeroki z babyńcia od hory zapertej drewnianym pitiachom. Podłoga w seredynie są drewniane i jest widoczna solea z piłalciowym profilem. Czteriosektorowe wyglady pomieszczane są jedno w południowej ścinie ołtaria i podła w południowej i północnej ścinie chramu wiernych. Męcze wyglady w babynce wychodzą do seredyny składziki u prełaży. W babynce pomieszczony jest już muzyczny nadwiszany chor. Jak dostęp do niego pomieszczono dokładnie pod spodem schody. W ołtarii znajdziemy jeszcze jeden wychlad skierowany ku północy. Składziki po bokach łaży nie mają połały ani podłogi, mają za to po jednym wychladzie w ścinach łaży. Wchody do nich pomieszczono w bicznych ścinach prytwora. Dodatkowo w prawym składziku pomieszczono wchod na pit chramu. W ścinach izbyci łaży pomieszczono po dwie złukowe diry. Są to diry prostokutne, zaperte pełnym łukom. Pit nad chramą wiernych oświetlony jest przez niewielki wyladczyk pomieszczony w schidni szczytowej ścini. Seredynę cerkwy przykrasza skromna malarska dekoracja o motywie kolumn na tle marmoryzacji, znaczy imitacji marmuru. Niżej rozmalowano ornamentalne apostolskie kresty. Na załomieniu połały seredyny przykraszają ornamentalne pasy. Na sami połali w ołtarii namalowano łyd nieba do gwizdamy, a w ramie wiernych duchu i oko prowadzenia. Przy ryznyci pomieszczony jest fragment kamiennej tablicy z fragmentem inskrypcji z datą 1754 i bukwą A. W ołtary pomieszczono odtworzony ikonostas. Kryła carskich warot zamontowano jak rozsłany. Ołtar postawiono i odtworzono z fragmentiu. Są też dwa biczne ołtary, jeden z ikoną pokrowy Bożej Matery z 1726 roku z napisami dekoracyjnym i fondacyjnym, pisanym po polsku. Fundatorami była rodyna Choroszczakiów. W drugim bicznym ołtarzu pomieszczono ikonę Tajnej Weczerii. W cerkwy pomieszczonych jest po ścinach paru okremych ikon, np. ikona świętego Archanioła Michała z 17 stulecia, świętego Mikołaja i Melchizedeka z drugiej połowy 19 stulecia, czy koronowania Bożej Matery z 1858 roku. Cerkwa wyposażona jest w elektryku i odgromową instalację. Okrużat ją i cieły precerkowny obszar kamiennej murzy są zróżnicowanej wielkości kamiennych bloków i nieregularnych płyt, układanych w nieregularne warstwy. Podobnie niewyrównana ostaje ostatnia warstwa ogrodzenia, jaka mieściami wkryta jest dernią. Murowana bramka w ogrodzeniu jest otynkowana, pobielona, wkryta blaszanym dachem na drewnianych krokwiach. Daszok zwieńczony jest makołycią z krestą. W rokach 1963-65 wykonano remont bieżących potrzeb. Wymieniono gąt na ścinach, zamieniono ołtar na potrzeby liturgii sprawowanej przez katolicki kostel, zdemontowano prestiu. Rozobrano ikonostas, rozmieszczający go po ścinach w seredyni, a niektóre ikony montowano w balustradu choru. Pobliżono wtedy też odstup między ołtarną częścią a chramem wiernych. Następny remont przeprowadzono w 80-tych rokach. W tym czasie wymieniono doszkłania izbyci. Zlikwidowano zegarowe szczyty i dekoracyjne izbyci. Natomiast w rokach 2000-2003 zrekonstruowano ikonostas, mieszczący go nie dokładnie w tym samym miejscu, ale bardziej w głębinie ołtarnej części. Przez to też carska urota nie pełnia już swojej oryginalnej funkcji, ale zapierają ołtarne w głębinie. Pobliżono w tym czasie też muzyczny chor. Zrobiono nową balustradę, zaimpregnowano ściny i zaczęto konserwować seredynę wyposażenia cerkwy.

I już na sam koniec programu dodam nam jeszcze, że kubatura Boguszańskiej cerkwi wynosi 1150 kubeków, a prostor po ziemi 190 kwadratowych metrów. W Dyrżawny Register Zabytków cerkwa Boguszy wpisana została 5 września 1964 roku. I na tym kończymy dzisiejszy Radiowy Register Zabytków. Zachęcuję Was, drodzy słuchacze, do nadsyłania mi Waszych propozycji, obiektyw i osobliwości Lemkowiny, jakim wartałoby dati meno zabytku Radia LMFM i tym samym poświatety im kłód czasu na naszej anteni. Za dnes Wam dziękuję i czujemy się o tydzień albo już o chwilę na podcastach. Zazerajcie na nasz portal. Majcie się kraśni. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, što ho vam dali, keď ste z vojny vertali ňaňu, že by sa lekšim zdalo konania. To sam, što ste ním prasli, jak suchým suchom o kobyčku, hlomili na polovinu, že by ne strelal bílše pod nemovlom kovina. Što ste ho skryli pred nezrimým iščím zorom mojim. V vagoni pod običu pochoronili. Tamtot gwer ne dwych bym dosia. Ne proto, że samoubyciu chroniat pit plotom, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Jest wtorek, 23 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering. Artystyczna współpraca, która trwała tuż długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzy jedną spójną historię o świecie Lemki, o pamięci człowieku i natury ta o duchowosti. Według temą wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością. Тишина в оселених сел, релігійно символу, традиційне обличчя, а тіж релація чоловіка з краєвидом Карпат. Вистава оповідає о культурі, котра мимо історії оселінь фурт жує і хоронить свій язик, музику і духовість. В Польщі на університеті в Білостоку отворено нову наукову єдиницю – Центр досліджень національних і етнічних меншин. Центр має займатися науковими дослідженнями, документацією культурного дійництва та підпором співпраці між науковцями і представниками меншин. З нагоди утворення центру вчора, 22 червня юнія, відбулася перша наукова конференція «Національно і етнічно меншини в Польщі. Сучасне дослідниче контексту і перспективу розвитку». Podia zobrała wielu doświadczników, studentów i osób zaangażowanych w sprawę mężczyzn z ciłej drżawy. Przypominamy, że jeszcze lem tożdyn możesz obzerać wystawę formy prysutności sztuka lemki u karpackich rusyniów w Drżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna do 30 czerwca junia. Dla tych, którzy nie znają, jest to pierwsza taka wystawa, gdzie publiczna dyrżawna instytucja w takim wymiarze wskazuje rusyńską sztukę. Znajdziecie na niej robotę najlepszych i najsławniejszych rusyńskich artystów, jak Andy Warhola, koryfejów rusyńskiej podkarpackiej szkoły malowania, Adalberta Ardelicy, Josefa Bokszaja i wychowanki z pełnego Oresta Dubaja, genialnych Jurija Nowosilskiego i Epifana Drewniaka, Nikofora, a też wielu profesyjnych i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar, Cypionicznej Ameryko. Od 1 czerwca junia do 9 lipca julia na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii. Skierowany jest dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą drżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturną różnorodność Karpat, historyczne procesy formujące ten prostor, a tak samo spielne i okremo tradycje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języków, a też zapisać się na fakultatywny lektorat lemkiwskiego języka, jedyny taki kurs na uniwersyteckim równy w Polsce. Zajęcia według naukowców z różnych katedr i instytutów, między innymi filozoficznych, etnologicznych i religioznawczych, co daje tym studiom interdyscyplinarny charakter. W ramach napriamu wejdena są te 4 nowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i za jej granicami. Informacje na temu karpackiego regionu można znaleźć na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejdź i ty na rusyńską watru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiwski hołos w twojej chorzy. Lem FM.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, z mychoło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na gradencyjku tak na stojacz. Tak na widok, żeby nas pomyć mamy.

Dobry wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie na poniedziałkowe słuchowisko. I przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Dowidawszy się, że ciachnemy na Czornohoru, blasnął językom, pokiwał głową i przyłożył dwa palci do ust. Znaczyło, czohosy takoho czaruju czoho my jeszcze nie widzieli. Mali my diaku wziatych ze sobą na Czornohoru, ale win wychwarył się sprawami. Uznał jednako za należne, że po takim ranicznym bywaku przystałoby dobrym chrystyjanom popribuwaty weczerą bodaj jednej flaszeczki jego medu. Ostało na tym, że my, bokujuczy spit hrbeta Czornohory, mali na wieczór zazryty do jego klebanii. Nie budu ty już rozpowiadał, jakby się spynali na czornohorski gorgan. Nie budu wypowiadał naszej rozkoszy, ny rysował widoku, jaki wkazał się nam z werszka na daleke syni Karpaty. Korotko tylem powiem, że choć spotim spynał jem się na Krywań, na Wezuwi, na Trygław i na Mont Blanc, tak jem nie przeżywał. A przyczyna w tym, że tołdy w młodosty slebidni, bezstarostliwi lipnujem do przyrody. Pak w rozpuci wandruwał jem po Alpach, Apeninach. Ta, koli my wertali z dołżeznoho hrbeta, przyszło się nam strytyty w seli sztosy, szto wyklikało w nas nesztodenne zainteresowania. Uską, selską drogą tiachnął siagu cmenteriowy pochoronny pochit. Trunu z białych doszczok ciachnuły na drabniastym wozi uchorskie woły, kotry prowadził hrobar z żółtym, oliastym lyciom w wysłużonych hołoszniach i sirym suknianym lajbyku z ryskałą w rukach. Mały i nużdenni odity chłopec niósł na peredi krest, a za nim kraczali selane, hucuły, gazdowe i półtare, lisoruby z owłastywą sobie hordą postalą, obszyrną odeżą, z naszmarenyma, na pleczy huculskyma huńkamy i z czeresamy, za kotryma bliskale to pirci i strilby. Na sywym kony niósł się łaszczennyk w starym, społowiłym feloni. Głos rzaka probywał się z trudą, zahuszany inczyma zwłokami. Za trudą kołysali się dwie płaczki, żeny huculki w synich dymkach i białych, szerokich chustach, szto okrywali hołowy i fałdysto padali dołą. Ich lycia, wykukujuczy spit tych chust, były slezawy, a gamby na perebiszkę wywodyły tak głosny, jojczawy tony, że rozderali one duszu. Takich toniu ja jeszcze nie czuł. To nie był obyczny płacz, lem jedna powtarjająca się
melodia złożona z najsmutniejszych molowych perechodził, z których ostatniej prodążystej z osobliwi jaskrawą zakraską na wse ostał mi w pamięty. Melodia bez sliw powtarzała się bezustannie i mieszała się z orzakiłskim pohojkuwaniem, skrypinią woza i tupym stupaniom naroda. Tot neobyczny ton, prawda, ostał mi w pamięty tanelem win. Wraz z melodią przypominiat się mi żenskie lice, sztodennoj schidnioj krasy. Sreto urmy, kotra mołczaczy iszła za truną, kraczała Romanyczelka. Nejnakrze nazwu ty ju jak Romanyczelka. Toto słowo w nych ulublene. A Mołdawianki aż zachoplują się tym zwaniom. Oznacza ono za ich tołkuwaniom ditynu przyrody. Żinka nie była huculką, ona i nie nosyła ich odziachu. I medże naszywanyma prykrasamy i z nima dymkami huculok pestryła ona jak jaskrawy metelek seret synich chabrił i sywawych kołosił żyta. Jej odziach pałał od bahrianoho koloru. Nosyła temnoczerwony sarafan i bezramennyk obszytej błyszczaczyma zaszpylankami, kotry jasno wkazywały na schidni blesk i na jej rydny kraj. Za nią iszł mołdawski wakar, handlar statkom w bohatym stroju, miachkim tureckim pojasi, z dołhą suknianą, oponczą w żółtych czerewikach. Od jego smachłoho lycia odbywało się sywe kuczerjawe wołosia i takie, że sywe bajusy. Mołdawska diwa była widoczni jochodiłką. Jej lice wydiło się daku zbarże prypalenym, jak w huculok, ale to pidnosyło jeszcze jej jaśniejuczu krasu. Schidni żar horił w jej oczach i to ta dziwocza kosa Romanczelki jako inne stryczaty. Szto za kosa! Czorna, dołcha, rozkiszna, za kotru niejedna huculka oddałaby ciłe swoje prydane, a kotra ne mochła ne zniewolity oko każdoho, kto lem na niu pizrył. Kraczała hordo i sposteriuch jem, że hejby borała się z osobą. Nie znam, czy był to obyczny w niej żar. Ta ona wydymo prychuszuwała ho i prynymała hordu postawu. I z tą hordziściu była zaprawdy zniewolująca. Romanyczelka iszła z widcią na kińcy pochodu, do kotroho i my, mimowilni się przyuczyły. Zabył jem do czysta sztoroblu. Pak rozpowiadał mi Ilyja, że to akuratnie ja pierwszy przyuczył się do pochoronnego pochodu, że klikali mnie do dalszej naszej dorochy, ale nie czuł ich i dalej kraczał, po czym i one przyuczyli się do naroda. Szto za syła mnie prytichała. Iszoł jem poprni, prawdywy, żęski Mefisto. Wo swoim odiniu zdawała się ona byty płameniuczym, ochnianym prywydiniom. Nie smotryła na nas,
choć znała, że Nehoden jem odorowate oczy od jej profilu, hordo stupała z płamieniuczyma oczami za jedno z Wernenyma na peret sebe. To ty oczy wydił jem, dakus peretrze w ciłej północy. Kole my stojali na beriszku, ona szmaryła jeden pozir, połomin, pak jeszcze jeden i od tołdy nie dosterichała nas. Pered nami zawodyli chrobową notu płaczkę i mi ona wbyła się w pamiat nerozdilni z pierwszym jawlinią toj płameń juczoj Mołdawianka. Na Hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, a na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest wtorek, 23 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering, artystyczna współpraca, która trwała tuż długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzy jedną spójną historię o świecie Lemkiu, o pamięci człowieku i natury ta o duchowosti. Wyduczą temą wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością, tyż ona wyselena chce religijne symbole, tradycyjne obliczenia, a dziś relacja człowieka z krajowidem Karpat. Wystawa opowiada o kulturze, która mimo historii wyseleń furt żyje i chroni swój język, muzyku i duchowist. W Polsce na Uniwersytecie w Białymstoku otworzono nową naukową jedynicę Centr Doświadczeń Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn. Centr ma zajmować się naukowymi doświadczeniami, dokumentacją kulturnego dziedzictwa ta podporą współpracy między naukowcami i przedstawnikami mniejszyn. Z nagody otworzenia centru wczoraj 22 czerwca junia odbyła się pierwsza naukowa konferencja Nacjonalna i Etniczna Mniejszyna w Polsce – współczesne doświadczenie kontekstu i perspektywy rozwoju. Podia zobrała wielu doświadczeników, studentów i osób zaangażowanych w sprawy mniejszyn z całej krajów. Przypominamy, że jeszcze lem tożdyn możesz obserwować wystawę Formy Prysutności Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów w Tyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna do 30 czerwca junia. Dla tych, którzy nie znają, jest to pierwsza taka wystawa, gdzie publiczna dyrżawna instytucja w takim wymiarze wskazuje rusyńską sztukę. Znajdziecie na niej roboty najlepszych i najsławniejszych rusyńskich artystów, jak Andy Warhola, koryfejów rusyńskiej i podkarpackiej szkoły malowania, Adalberta Ardelicy, Josefa Bokszaja i wychowanki z pełnego Oresta Dubaja, genialnych Juriana Wosilskiego i Epifana Drowniaka, Nikofora, a też wielu profesyjnych i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madzier czy Północnej Ameryki. Od 1 czerwca junia do 9 lipca julia na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii. Skierowany jest dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dyrżał karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturną różnorodność Karpat, historyczne procesy formujące ten prostor, a tak samo spielne i okremo tradycje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języki, a też zapisać się na fakultatywny lektorat lemkiewskiego języka, jedyny taki kurs na uniwersyteckim równi w Polsce. Zajęcia według naukowców z różnych katedr i instytutów, między innymi filozoficznych, etnologicznych i religioznawczych, co daje tym studiom interdyscyplinarny charakter. W ramach napriamu wedena są te 4 nowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i za jej granicami. Informacje na temu karpackiego regionu można znajdować na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. čeka na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť i Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenál Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Dlatego, że teper włączyły nasze lęchińskie radio, przypominam, że dneska beśleduję z panią Mariną Matyjczak. Schyży tyż Matyjczak. Pani Maryna dneska mieszka na czużyni, w Gawronkach Małych, co się nachodzi niedaleko Rudnoj na Niżnym Szlesku, a rodom sud Szczarnoj na Rydni Lemkołyni, gdzie mieszkali jej rodycze i didoły. Proszę słuchajcie dalsze, Mirko Warchacz z zachodu.
1: No. A co z tej szczyli? Okrem brędzi.
2: Okrem brędzi, no to co to znaczy, to też uczy byli ryzali, włoseni barany też ryzali. Tak nie było, żeby no, swyniu też zabili. Jak nie przed jednymi światmi, to teraz przed tymi. No i no to, to takie było, no. Komu to też zabili od czasu do czasu. Jajko, toto, no, no wszystko toto, toto my mali, toto wszystko my mali. Mali my takie swoje toto.
1: Często ste ile mięso?
2: No, tak jak posty byli, to nie ili mięso, nie dawali mięso. Nawet mąka nie dali w tym poście w piatniczu ani w sredu. Trzeba było postyć. Nikomu nic się nie stało. Wszystko byli hardy, czerwone ludzie. No a tak, ta, tak, no to tak często tak, żeby tak często to nie, ale tak jak znate żniwa, silne roboty, do chleba wynieść trzeba było, to kosiary, to kosili, poprichodili chłopi, kosili, no to wszystko trzeba było. To pierogi robili, to, no, no, no różne.
1: A pierogi jak ste robili?
2: Robili my pierogi.
1: Z czym?
2: Z czym? Z komperiami i z brędzią. I z takim syrom. Tak nie byli. A jak było w wece, to robili i z samym syrom. Co nie dawali komperi. A jak było mniejsze, to dawali z komperiami. A mastili to też słoninom, mastili z tymi czwarkami i cibulom. I toto mali. Toto my sadili, też mama sadili. Cibulu, czesnok, kapusta była toto. Wszystko było swoje.
1: A to ty pierogi z kapustą też te robili?
2: Też. Tyż, tyż robili, ale wiecie robili pierogi z kapustą w zimie. Mogli ci, nie chcieli, nie mali kolej tak się bawić.
1: Wiecie roboty z kapustą, tak?
2: Wiecie roboty było. I tak, no, wszystko robili tyż rukami.

0: bo trzeba było polewać, popristerali połotno na kaminik i trzeba było polewać jak wyschło, żeby się bielało. A husi trzeba było pasty, żeby nie siedali na to połotno, bo jak siedli, to już byli znaki. No i trzeba było husi pasty i połotno bielety. Tak my dziewczata byli, to my i prali my też to połotno. Jak wyschło, to my na stole i prali my, mali my prajniki i prali my dzieci. No i tak, jak kosili, grabali, to trzeba było poresła im wynesti, żeby wjazali. No i takie było, tak dzieci. I doma porobiti kuszczok, poprijatati, zamesti, to nakazuali, żeby dzieci nie mali koli się tak bawiti duże, żeby litali. Bo trzeba było se husi pasti.
1: A to te husy wam często wtikali?
0: A husy wtikali, bo to rika była, na riku išli, a z riku gory berehom, a nad berehom zerno. No to jak spribuvali, to ani ste się nie obrnuli, tak letili do toho zerna. A my też się chcieli pobawić, ale zabawek takich nie było, jak dneska zabawek mają dzieci.
1: A czym ste się bawili?
0: No to czym? Mama zrobili nam zo szmaty lalku i to tu lalku my nosili i my się bawili.
1: To dziewczata, a chłopczyska?
0: A chłopczyska, to chłopczyska tak, koło nas męcze tu było chłopczyski, to z nami się bawili. Ale tak, a oni tak zase się bawili. Robili tak, wyszli, doszczeczku zrobili, na doszczeczku poprywiązywali motuskę, sznurkę i grali to, i dzieci tancowali, i śpiewali, i tak grali to i na sznurkach, no. Tak się bawili. A potem koleczkom litali, albo rowera też nie mali maleńkoho. Ja nie pamiętam, bo jak baba wzryli tak, że idzie chłop na rowery, to gadają, nie chodźcie tam, bo to jakiś nieczysty duch idzie, bo gdyby się kto na dwóch kolesach wtrzymał. No, tak my się, bojali my się toho. No, takie było jakieś, ja znam, jak baba już tak powiedzieli, to było świataryć, to już my nie išli. A tak išli też tak, tak handlare, što to tak vozili, to tak korali tam, no tak ljaljočke tam, takie ružne nosili, vozili. No to baba nam kupili, abo korali, abo taku ljaljočku hruči, taka malenka bila, šakvao je, taj na hovo, ona ošćavana. No i takim mi se bavili. Не було таке забавок ми не мали. Ані возиків, ані нічого таке ми не мали. Потім няню нам зробили такий возик, що вирізали з дерева тоту колесочка і прибили так, ну та й ми ще кущок тим возили, скринька така була, і так ми ще возили. Ну але де ще будете возити? Там не було таких дорогів. Зараз зробили дорогу, асфальт там в чорні їзди і так. А перше каміння, таке було. Вода без дороги йшла з потока до ріки. З тої сторони то йшла з потока без дороги до ріки. То як ляво барс, так, хоч не барс, а так, але як ляво, то так вода горнула, що не прийшов.
1: А яка ріка пунула без чорну?
0: А я не знаю, як ще зовуть то та ріка навіть. To malenka rika, to nie wielka rika. Ona płynęła tak jakby z Zuścia do Czarnomy, do Brunary i do Grybowa, w tą stronę. A jak się ona zwała, to ja znam, jeśli się zwała, to jak się nie zwała, bo to nie była aż taka rika. Takie z potoki i z ziemi, gdzie się tam wychodziło.
1: A opowiedzcie nam, jak wyglądało to selo Czarna?
0: No Czarna, a wy tam nie byli, nie?
1: Ja nigdy
0: nie widzieliście.
1: Nie.
0: A wy z jakiego seła?
1: Moi rodzice, moi dziadowie z Florynki.
0: A, z Florynki, no to my bez Florynku do Grybowa išli.
1: Opuśćcie nam, jak wyglądała to Czarna?
0: Hardi wyglądała. Za nas już teraz już wyglądała hardi. Było 84 numera.
1: To dość było.
0: To takie długie seło było. I tak już

0: Syna!
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła!
1: Panesku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
0: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się!

0: chytra bobrunka. Bobrunka Amarillo sobie bezstarostno politowała tu i tam, cieszyła się z krasnego dnia. Od samego rana mala dobrą dziaku i każdemu, kogo strytela, dawała to znati. Ach, jaki lem to cwit krasowany, podumala si naradowana, że sa narodila jak raz tu, w przyrodzie, a nie da gdzie na betonowym sidlisku. Naraz sa pred nią u trawy ktoś zabliszczalo. Hy, co to lem może być? Čudovala sa bobrunka i od zvedavosti sa takoj rozletila w tot bik.
1: Joj, pro pana Jana,
0: zjojkla, keď v ustý travy priam

0: Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Gdzież twoja zeleń jest, bratczyku? Gdzież się podziła? Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Tołdy iszczy w dobi kremenia kresanogo, wsim po drodze było. Dawał jest im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lis wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lamkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwi zwizdoczki szklacze, jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut.
1: Noviny Radio LM FM.
2: Jest wtorek, 23 czerwca junia 2026 roku. A na Noviny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering. Artystyczna współpraca, która trwała już długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzy jedną spójną historię o świecie Lemki, o pamięci człowieku i natury ta o duchowosti. Według temu wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością. Тишу на воселених сил, релігійно символу, традиційне обличчення, а ті ж релація чоловіка з краєвидом Карпат. Вистава оповідає о культурі, котра мимо історії воселінь фурт жиє і хоронить свій язик, музику і духовість. В Польщі на університеті в Білостоку отворено нову наукову єдиницю – Центр досліджень національних і етнічних меншин. Центр має займатися науковими дослідженнями, документацією культурного дійництва та підпором співпраці між науковцями і представниками меншин. З нагоди утворення центру вчора, 22 червня юнія, відбулася перша наукова конференція «Національно і етнічно меншини в Польщі. Сучасне дослідниче контексту і перспективу розвитку». Подія зібрала велу дослідників, студентів і осіб, заангажуваних в справу меншин з цілої держави. Припоминаємо, що і щолем тождень мож обзирати виставу форму присутності «Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею в Варшаві. Експозиція буде доступна до 30 червня юнія. Для тих, котрі не знають, є то перша така вистава, де публічна державна інституція в такому вимірі вказує русинську штуку. Найдете на ній роботу найлегших і найславніших русинських артистів, як Енді Вархола, корифеїв русинської підкарпатської школи малювання, Adalberta Erdeljic, Josipa Bokszaja i Łochołanki z pełnego Oresta Dubaja, genialnych Jurija Nowosilskiego i Epifana Drołniaka, Nikofora, a dziżwelach profesyjnych i neprofesyjnych, żyjuczych i neżyjuczych artystów z Polszczy, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar, Cypionicznej Ameryko. Od 1 czerwca junia do 9 lipca julia na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii. Skierowany jest dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą drżał karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturną różnorodność Karpat, historyczne procesy formujące ten prostor, a tak samo spielne i okremo tradycje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języków, a też zapisać się na fakultatywny lektorat lemkiwskiego języka, jedyny taki kurs na uniwersyteckim równi w Polsce. Zajęcia według naukowców z różnych katedr i instytutów, między innymi filozoficznych, etnologicznych i religioznawczych, co daje tym studiom interdyscyplinarny charakter. W ramach napriamu wedena są ci 4 nowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i za jej granicami. Informacje na temu karpackiego regionu można znajdę na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
3: Prejď i ty na Rusenskou Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšin, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dorosłe słuchacze, czy znate, że dnes den niania, den widcia, dumam, że hej, to przede wszystkim to ważne, netypowe święto, jakie dnes w karcie z kalendarza stryczamy, znaczy do 23 czerwca. Okrem tego mamy Dzień Publicznej Służby, Międzynarodowy Dzień Widziu, czy Międzynarodowy Dzień Żen w Inżynierii, ale też Olimpijski Dzień, także to są takie główne, netypowe też święta, dni, jakie dnes w karcie z kalendarza mamy zapisane. Przede wszystkim najważniejsze jest to pierwsze, o którym im wspominał, den niania, den widcia. Także to wszystkim nianiam, widciam żelamy na mnogo i błahe lita, przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim radosty, wtichy z ditoczok na ditoczkam. Przypominamy, choć znam, że ste nie zabyli, ale przypominamy, że to dnes, to ważny den. Także to gramy teraz dla wszystkich nianiów.

0: Drodzy słuchacze, ja do Was wertam, zachodźcie na portal MFM, bo tam anonsujemy o ciekawych podiach, o ciekawych riczach. No i tak, medże inczymane od ucha, zacznę się już 29. Międzynarodny Folklorny Festiwal Świt Pitkeczerom. To ta podia zaczyna się jak raz pozarany, bo 25 czerwca junia, znaczy się w czetwer, koncertom w Lignycy, na odkrycia Lignycia i na zawieszenia też bude Lignycia toho roka. Występują między innymi ansambli z Chile, Czech, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Rumunii, Senegalu, Ukrainy, no i oczywiście Polszczy. Główny organizator to Lemkiwski ansambl Fiśni Tańcia Keczera. Także to hľadajte na mapie Nižnjego Śleska, jak raz toj miejscowosti, która by wam podpasowała, gdzie byście mogli zajść. No i wziąć sobie uczest choć w jednym koncercie, jak raz tohoże, tohorycznego festiwalu Świt Pitky. Pitkeczerom.
1: Wczera, dnes, zaran. Lem FM. Słuchaj, передавай drugim. Lem FM.

Dorosła Czewertam Guwam, продолжаем nasze wysyłania. To Radio LM FM i to oczywidno audycja Jakusia Nadiju Furt iszczy Lubyte. Ta audycja Tryświty dnes bisiduju do was priamo z Wrocławia. Dobry, zazryjmy sobie do naszego lemkiwskiego rusyńskiego kalendarium, co my tu dnes mamy. Kiedy idę o nasze lemkiwskie daty, tak toho za velo nie je, ale moglibyśmy dać to wspomnąć jak raz z toho, co szersze, uższe w rusyńskim świecie się działo. No i może zacznijmy od daty 23 czerwca 1891 rok, to data narodzenia Władysława Wanczury, pisatela lewicowej orientacji, czyja twórczość, jego twórczość związana była z Podkarpacką Rusią. Dalsze wspomnijmy nam Petra Miloslavského, jaki wrodził się 23 czerwca 1896 roku, był to chormajster umlistwoznatel, probaczte, ale to jest ciężkie słowo, rusyńskie słowo i to przede wszystkim w rosyjskich wydaniach, ono na lemkowy nie może aż tak popularne, to grupa humanitnych i socjalnych nauk, która ma je przedmiotem studii wytwarny umilstwa. No i jak raz był też kompozytorem i uczytelem. Dalsze możemy jeszcze wspomnieć na Laszlo Csopea, jaki pomer 23 czerwca 1936 roku. Był to pedagog, słownikar, tłumacz, sporiadnik uczebników prorusyńskiej szkoły, reformator języka. Nie mamy żadnej daty z Lemkowyny tak ścisło powiązanej z naszą kochaną Lemkowyną, naszą historią. Tak się hneskę obejdziemy, ale nie obejdziemy się z muzyką, kolo muzyki, tak i teper was proszę, gramy wesoło.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.
1: Witajte, drodzy słuchacze, po przerwie. Ja bym wam chciał teper dać to fajnego zagrać. No i może pidemy sobie za kapelą Roland do Ćircza. Nie chcę jeszcze nic zdradzać, ale może się tak stanie, że Roland przyjdzie na jeden z lemkiwskich festiwali do Polski. No a teper Roland, kiedy wydawał sobie cedeczko na 20 litia dialnosty, tak dalej, tam naszą lemkiwską śpiewankę pod oblaczką, słowa autorstwa oczywiście Semana Madzelana, to tu muzyku na narodnych motywach, to tu, którą znamy melodię, oczywiście zrobił maestro Jarosław Trochanowski, no i tu ma te jak raz premier, tyż twórczosty, jak raz Ćirczanił z kapeli Roland.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m...
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Serec słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani. R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jawir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam. Kończymy dzisiejsze wysyłanie audycji Trzy Świty. Dzisiaj był wtorek, 23 dzień czerwca, już się to dzień nam pomaleńkę kończyć. Ale ja się cieszę, bo mamy lito, przed nami jeszcze dużo fajnego, dużo dobrego. No tak, nie odołcha się zastrytymy w czwartek. Już o dwa dni zazbudu z wami. No a za dzisiaj wam dziękuję. Majcie się szumni, majcie się dobri, dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Ihor Herbus.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Szczetolków językowi, jakoho mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

WEM FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. WEM FM to twoje radio.

Korzo. Informacji, fakty, komentarii na Radiu LMFM.